Drodzy radiosłuchacze, witamy serdecznie na falach prawosławnego Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Przed nami kolejne sobotnie popołudnie i wieczór, które spędzimy wspólnie przy muzyce cerkiewnej, wiadomościach z życia prawosławnego oraz modlitwie. Dzisiejszy dzień w kalendarzu cerkiewnym poświęcony jest pamięci wielu świętych, którzy żyli w różnych epokach i miejscach, ale których łączyła wiara w Chrystusa. Wspominamy m.in. świętych apostołów z grona 70. Do postaci niektórych z tych świętych powrócimy jeszcze dzisiaj wieczorem. A teraz spójrzmy na program naszego sobotniego spotkania. Rozpoczniemy od kalendarium oraz czytań z Pisma Świętego przeznaczonych na dzisiejszy dzień. W pierwszej godzinie zapraszamy na kolejne wydanie programu Wieści z prawosławnego świata. Wyruszymy w podróż po różnych zakątkach świata. Odwiedzimy Jerozolimę, Stany Zjednoczone, Kanadę, Serbię i Australię. Opowiemy m.in. o stanowisku patriarchy Jerozolimy Teofila III w sprawie daty obchodów Bożego Narodzenia, zgromadzeniu biskupów prawosławnych w Stanach Zjednoczonych oraz świętościach przywiezionych z Gruzji do Nowego Jorku. Przeniesiemy się również do Kanady, gdzie pożar zniszczył prawosławną cerkiew wszystkich świętych, a następnie do Serbii, gdzie odbyły się uroczystości ku czci świętego mnicha Szymona. Naszą podróż zakończymy w Australii, gdzie z wizytą przybył patriarcha Serbii Porfiriusz. O godzinie 17 na naszej antenie rozpocznie się retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania. Będzie to nabożeństwo przygotowujące nas do 19 niedzieli po Pięćdziesiątnicy. Po nabożeństwie powrócimy do naszego sobotniego programu. Około godziny 19.30 zapraszamy na żywoty świętych. Dzisiaj wysłuchamy żywotów świętych apostołów z grona 70, Marka, Arystarcha i Zenasa. Poznamy również historię świętego Sawacjusza Sołowieckiego oraz świętego Sigisbera. Natomiast o godzinie 20 zapraszamy do wspólnego przygotowania do niedzielnej boskiej liturgii. Na naszej antenie wysłuchamy modlitw przed świętą Eucharystią. Przed nami więc kilka godzin wspólnego czasu. Jeszcze raz witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko. Rozpoczynamy nasze sobotnie spotkanie na antenie Radio Ortodoksja.

Fundacja Edwin Travel serdecznie zaprasza na wyjątkowy wyjazd do Grecji. Saloniki, Meteorów i Suroti, który odbędzie się w dniach od 6 do 9 listopada. W programie przewidziano zwiedzanie Salonik, miasto niezwykle bogatej historii chrześcijańskiej, związanego z działalnością świętego apostoła Pawła oraz świętych równych apostołom Cyryla i Metodego. Uczestnicy odwiedzą m.in. Bazylikę świętego Dymitra, patrona Salonik, gdzie znajdują się jego święte relikwie, a także cerkiew świętych Cyryla i Metodego. Nie zabraknie również spaceru po historycznym centrum miasta, wizyty przy słynnej Białej Wieży oraz rejsu statkiem wzdłuż malowniczego wybrzeża Salonik. Będzie także okazja do poznania greckiej kultury, tradycji i lokalnej kuchni. Kolejnym punktem wyjazdu będą Meteory, jedno z najbardziej niezwykłych miejsc prawosławnego monastycyzmu, gdzie na szczytach potężnych skał wznoszą się wielowiekowe monastery. Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić prawosławne monastery, poznać ich historię oraz podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy. Szczególnym duchowym przeżyciem będzie wizyta w monasterze świętego Jana Teologa w Suroti, gdzie znajduje się grób świętego Paisiusza Hagioryty, jednego z najbardziej umiłowanych współczesnych świętych cerkwi prawosławnej. Wyjazd będzie okazją do wspólnej modlitwy, poznania duchowego dziedzictwa Grecji oraz odwiedzenia miejsc szczególnie ważnych dla prawosławnych chrześcijan. Serdecznie zapraszamy do wspólnego wyjazdu. Szczegółowe informacje oraz zapisy organizatorów pod numerem telefonu 500 198 438 500 198 438.

Szanowni słuchacze, mamy dziś sobotę, 10 października, według kalendarza gregoriańskiego, 27 września, według kalendarza juliańskiego. W kalendarzu cerkiewnym odnajdujemy dzisiaj pamięć świętych apostołów, męczenników, mnichów oraz hierarchów, którzy w różnych czasach dawali świadectwo swojej wiary. Święty apostoł Marek z grona 70 należał do uczniów Chrystusa i głosił Ewangelię w pierwszych latach istnienia cerkwi. Święty męczennik Kalistrat bizantyjski żył na przełomie III i IV wieku i poniósł męczeńską śmierć za wyznanie wiary chrześcijańskiej. Święty Zenon jest wspominany wśród wczesnochrześcijańskich świętych, których pamięć zachowała tradycja cerkiewna. Święta męczennica Epicharia rzymska żyła na przełomie III i IV wieku. Święty Ignacy Kapadocki był mnichem żyjącym w X wieku, wspominanym przez cerkiew za życie ascetyczne. Święty Sawacjusz Sołowiecki był XV-wiecznym mnichem i jednym z pierwszych ascetów, którzy zapoczątkowali życie monastyczne na Wyspach Sołowieckich. Święty Piotr, metropolita krutnicki, był hierarchą, który w okresie prześladowań religijnych pozostał wierny swojej posłudze i poniósł śmierć w 1937 roku. Święty apostoł Arystarch z grona 70 był współpracownikiem świętego apostoła Pawła i towarzyszył mu podczas jego działalności misyjnej. Kochani słuchacze, dzisiejszy kalendarz przypomina nam o świętych, których życie związane było z bardzo różnymi doświadczeniami. Są wśród nich apostołowie głoszący Ewangelię w pierwszych wiekach, męczennicy oddający życie za wiarę, mnisi poświęcający się modlitwie oraz hierarchowie, którzy pozostawali wierni Chrystusowi pomimo prześladowań. Ich historie pokazują, że droga do świętości może być różna. Do dwóch postaci z dzisiejszego kalendarza, świętego apostoła Marka oraz świętego Sawacjusza Sołowieckiego, powrócimy jeszcze wieczorem po całonocnym czuwaniu. Około godziny 19:30 w Żywotach Świętych wysłuchamy opowieści o ich życiu, a także o świętym Arystarchu Zenasie i Sigisbercie.

tym roku Radio Ortodoksja obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, przyjaciół, sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę, 24 października o godzinie 9 w Cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na wspólny poczęstunek, tradycyjny bigos, herbatkę, ciasto. Następnie odbędzie się dzień otwarty Radio Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą rozgłośnię, zajrzeć za kulisy radiowej pracy, zobaczyć, jak powstają audycje, a przede wszystkim spotkać się z ludźmi, których głosy znacie Państwo z anteny. Ale tego dnia chcielibyśmy przede wszystkim spotkać się z Wami, bo Radio Ortodoksja to nie tylko mikrofony, studio i audycje. To przede wszystkim ludzie. To wy, drodzy słuchacze, którzy od 25 lat jesteście z nami. W swoich domach, w samochodach, podczas codziennych obowiązków, ale także w chwilach modlitwy, radości, zadumy. Chcielibyśmy spotkać się twarzą w twarz, poznać się bliżej, porozmawiać, posłuchać waszych wspomnień, dowiedzieć się, jakie miejsce Radio Ortodoksja zajmuje w waszym życiu, które audycje są wam szczególnie bliskie, czego chcielibyście słuchać w przyszłości. Pomódlmy się razem. Poznajmy się, porozmawiajmy i po prostu pobądźmy ze sobą. Niech to spotkanie będzie nie tylko okazją do wspomnienia minionych 25 lat, ale przede wszystkim świętem naszej wspólnej radiowej rodziny. Dla słuchaczy z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz organizujemy bezpłatny transport autokarowy. Zapisy i szczegółowe informacje. Bielsk Podlaski, ksiądz Mateusz Januszewski, 518-468-647. Siemiatycze, ksiądz Mirosław Demczuk, 697-549-270. Kochani słuchacze, osobiście jestem związana z Radiem Ortodoksja już od 9 lat. Przez ten czas miałam wiele okazji, by spotkać się z Wami za pośrednictwem radiowego mikrofonu. Teraz chciałabym się spotkać również osobiście. Mamy nadzieję, że 24 października będziemy mogli wspólnie się pomodlić, powspominać, porozmawiać, pobyć razem. Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że do zobaczenia.

0: Kochani słuchacze, przed nami czytania z Pisma Świętego, przeznaczone na dzisiejszy dzień. Podczas boskiej liturgii 10 października Cerkiew kieruje naszą uwagę na dwa fragmenty Nowego Testamentu. Pierwsze czytanie pochodzi z pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian. W tym fragmencie apostoł Paweł zachęca wiernych do wytrwałości i niezachwianej wiary. Przypomina, że trud podejmowany dla Chrystusa nie jest daremny. Następnie zwraca uwagę na potrzebę troski o innych, mówiąc o zbiórce darów przeznaczonych na pomoc potrzebującym wiernym. Drugie czytanie pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelista opisuje pobyt Jezusa w Kafarnaum, gdzie Zbawiciel nauczał w synagodze. Słuchający go ludzie byli zdumieni mocą i autorytetem jego słów. W synagodze znajdował się również człowiek opętany przez ducha nieczystego, którego Chrystus uwolnił od działania złego ducha. Wydarzenie to wzbudziło zdumienie wśród zgromadzonych, którzy dostrzegli niezwykłą moc słowa Zbawiciela. Dzisiejsze czytania przypominają nam więc o dwóch ważnych wymiarach życia chrześcijańskiego. Z jednej strony o potrzebie wytrwałości w wierze i troski o drugiego człowieka, a z drugiej strony o mocy Chrystusa, którego słowo przynosi człowiekowi wyzwolenie, uzdrowienie. Za chwilę wysłuchamy dzisiejszych czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim. Pamiętajcie, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Jeśli chodzi o zbiórkę, która się odbywa na rzecz świętych, zróbcie tak, jak poleciłem kościołom Galicji. Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę. Kiedy zaś się zjawię przez tych, których uznacie za godnych, poślę dar wasz z listami do Jerozolimy.

W owym czasie przyszedł Jezus do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał tłumy w szabat. I byli porażeni nauką Jego, albowiem pełne mocy były Jego słowa. W synagodze był człowiek mający ducha demona nieczystego, który wielkim głosem zawołał: Zostaw nas, co ci do nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, święty Boże. Zakazał mu Jezus, mówiąc: Zamilcz i wyjdź z niego. I demon, cisnąwszy go na środek, wyszedł z niego, nie czyniąc mu żadnej krzywdy. I przerażenie ogarnęło wszystkich. Mówili jeden do drugiego: Co to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje duchom nieczystym i

Państwa prawosławnej cerkwi w Ameryce. Odwiedzimy również Nowy Jork, do którego przywieziono świętości z Gruzji. W Kanadzie dowiemy się o pożarze cerkwi. Następnie wrócimy do Europy, do Serbii, gdzie odbyły się uroczystości ku czci świętego mnicha Szymona. A naszą podróż zakończymy w Australii, gdzie patriarcha Porfiriusz spotkał się z miejscową społecznością prawosławną. Przed nami wieści z prawosławnego świata.

Drodzy słuchacze, pozostajemy na falach Radio Ortodoksja. Przed nami kolejne wieści z prawosławnego świata. W najbliższych minutach ponownie wyruszymy w podróż po prawosławnym świecie. Dzisiaj odwiedzimy Jerozolimę, Stany Zjednoczone, Kanadę, Serbię i Australię. Naszą podróż zakończymy w Australii, gdzie patriarcha Porfiriusz spotkał się z prawosławną społecznością serbską. Jak zawsze naszej podróży towarzyszyć będzie muzyka cerkiewna.

Patriarcha Jerozolimy Teofil III odrzucił propozycję wspólnego liturgicznego obchodzenia święta narodzenia Chrystusa 25 grudnia według kalendarza gregoriańskiego. Podczas spotkania z duchownym i przedstawicielami wspólnoty prawosławnej Abelinie patriarcha przypomniał o decyzji świętego synodu Patriarchatu Jerozolimskiego dotyczącej zachowania kalendarza juliańskiego. Podkreślił, że 25 grudnia według nowego stylu Cerkiew Jerozolimska obchodzi pamięć świętego Spirydona z Trimitundu. Dlatego tego dnia sprawowane będą nabożeństwa przewidziane w tradycyjnym kalendarzu liturgicznym. Patriarcha zaznaczył jednocześnie, że przedstawiciele Patriarchatu Jerozolimskiego mogą uczestniczyć w spotkaniach świątecznych organizowanych przez inne wyznania chrześcijańskie. Spotkania te mają jednak charakter społeczny i nie oznaczają wspólnego sprawowania nabożeństw. Patriarchat Jerozolimski pozostaje zatem przy tradycyjnym kalendarzu juliańskim, zgodnie z którym święto Narodzenia Chrystusa przypada 7 stycznia. Z Jerozolimy przenosimy się teraz za ocean. Przed nami Stany Zjednoczone, gdzie biskupi reprezentujący różne jurysdykcje prawosławne spotykali się, aby rozmawiać o wspólnych wyzwaniach stojących przed Cerkwią.

Słuchają Państwo wieści z prawosławnego świata. Przed chwilą odwiedziliśmy Jerozolimę, a teraz przenosimy się do Pittsburgha w amerykańskim stanie Pensylwania. To właśnie tam odbyło się 15. Zgromadzenie Biskupów Prawosławnych Stanów Zjednoczonych. W dniach od 3 do 6 października odbyło się 15. Zgromadzenie Biskupów Prawosławnych. W spotkaniu uczestniczyli hierarchowie reprezentujący różne jurysdykcje prawosławne działające na terenie kraju. Jednym z ważniejszych rezultatów obrad było zatwierdzenie słownika terminologii prawosławnej w amerykańskim języku migowym. Inicjatywa ta ma ułatwić osobom niesłyszącym dostęp do nauczania cerkwi oraz umożliwić im pełniejsze uczestnictwo w życiu religijnym. Podczas spotkania biskupi kontynuowali również pracę nad przygotowaniem wspólnego katechizmu, który ma przedstawiać podstawowe prawdy wiary prawosławnej. Obrady odbywały się w nowym centrum greckiej metropolii prawosławnej w Pittsburghu. Uczestnicy podziękowali metropolicie Sawie oraz miejscowym wspólnotom prawosławnym za przygotowanie i organizację wydarzenia. Zgromadzenie stanowiło kolejną okazję do rozwijania współpracy pomiędzy prawosławnymi wspólnotami działającymi w Stanach Zjednoczonych. My natomiast pozostajemy za oceanem. Z Pittsburgha przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie wierni gruzińskiej społeczności prawosławnej powitali świętości przywiezione z ojczyzny.

Drodzy słuchacze, nasza dzisiejsza podróż po prawosławnym świecie pozostaje w Stanach Zjednoczonych. Tym razem odwiedzimy Nowy Jork. Do tego miasta przywieziono z Gruzji dwie szczególnie czczone ikony, które mają ogromne znaczenie duchowe dla gruzińskich wiernych. 9 października delegacja Patriarchatu Gruzińskiego udała się do Stanów Zjednoczonych, przywożąc dwie ikony. Pierwszą z nich jest ikona Najświętszej Bogu Rodzicy, nawiązująca do gruzińskiej tradycji, uznającej Gruzję za kraj znajdujący się pod szczególną opieką Matki Bożej. Drugą jest ikona świętego Gabriela Wyznawcy i Szaleńca Chrystusowego, jednego z najbardziej znanych współczesnych świętych gruzińskich. W ikonie umieszczone cząstkę jego świętych relikwii. Święty Gabriel, żyjący w XX wieku, jest szczególnie czczony przez wiernych gruzińskiej cerkwi prawosławnej. Znany był ze swojej pokory, modlitwy oraz odważnego świadectwa wiary w czasach prześladowań religijnych. Uroczyste powitanie delegacji i przywiezionych świętości zaplanowano na lotnisku imienia Kennedy'ego w Nowym Jorku. Przedstawiciele miejscowej diecezji zaprosili duchowieństwo oraz wiernych do wspólnego modlitewnego powitania ikon. Wydarzenie ma szczególne znaczenie dla gruzińskiej społeczności prawosławnej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych. Jest okazją do oddania czci świętościom przywiezionym z ojczyzny, a także do umocnienia więzi z tradycją i duchowym dziedzictwem gruzińskiej cerkwi prawosławnej. Z Nowego Jorku udajemy się teraz na północ. Przenosimy się do Kanady, gdzie miejscowa wspólnota prawosławna przeżywała trudne chwile po pożarze swojej świątyni.

W wieściach z prawosławnego świata pozostajemy na kontynencie północnoamerykańskim. Z Nowego Jorku przenosimy się do kanadyjskiej prowincji. W miejscowości Meadow Lake doszło do tragicznego pożaru, który całkowicie zniszczył prawosławną cerkiew Wszystkich Świętych. 30 września wieczorem doszło do pożaru Wszystkich Świętych. Świątynia należała do archidiecezji kanadyjskiej prawosławnej cerkwi w Ameryce. Ogień całkowicie zniszczył budynek, który przez blisko 70 lat służył miejscowej społeczności prawosławnej. Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyna pojawienia się ognia pozostaje nieznana i jest przedmiotem prowadzonego dochodzenia. Wierni miejscowej parafii rozpoczęli ocenę strat i rozważają dalsze działania związane z funkcjonowaniem wspólnoty. Z powodu zniszczenia świątyni odwołano najbliższe nabożeństwa. Przedstawiciele prawosławnej cerkwi w Ameryce zwrócili się do duchowieństwa i wiernych z prośbą o modlitwę za parafian oraz wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem. Zapowiedziano również publikację kolejnych informacji dotyczących sytuacji parafii, gdy tylko pojawią się nowe ustalenia. My natomiast opuszczamy Kanadę i wracamy do Stanów Zjednoczonych. Tym razem odwiedzimy stan Illinois, gdzie duchowieństwo prawosławnej cerkwi w Ameryce spotkało się na wspólnej modlitwie i duchowej refleksji.

Przed chwilą informowaliśmy o pożarze w cerkwi Wszystkich Świętych w Kanadzie. Teraz wracamy do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyło się kilkudniowe spotkanie duszpasterskie duchowieństwa prawosławnej cerkwi w Ameryce. Od 29 września do 2 października w miejscowości Mundelein w stanie Illinois odbyło się czterodniowe spotkanie duszpasterskie duchowieństwa prawosławnej cerkwi w Ameryce. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 biskupów, kapłanów i diakonów. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem Pola dojrzały do żniwa. Było okazją do wspólnej modlitwy, refleksji, wymiany doświadczeń związanych z posługą duszpasterską. Metropolita Tichon, zwracając się do uczestników, podkreślił, że czas przeznaczony na modlitwę i duchową odnowę nie oznacza odejścia od obowiązków duszpasterskich. Przeciwnie, pozwala powrócić do nich z nowymi siłami i większym zaangażowaniem. W programie znalazły się wykłady poświęcone rozwojowi życia parafialnego, wyzwaniom współczesnego duszpasterstwa oraz znaczeniu wytrwałości w służbie cerkwi. Prelegentami byli m.in. protojierej John Parker, dziekan Seminarium Duchownego Świętego Tichona oraz Ihumenia Chrystofora z Monasteru Przemienienia Pańskiego. Ważną częścią spotkania były wspólne nabożeństwa, w tym boska liturgia sprawowana z okazji święta opieki Najświętszej Bogu Rodzicy w monasterze Nowa Gracenica. Kolejne spotkanie duszpasterskie zaplanowano na październik przyszłego roku. Ze Stanów Zjednoczonych wracamy teraz do Europy. Wysłuchajmy serbskiej muzyki cerkiewnej.

Powracamy do Europy. Przenosimy się do Serbii, do monasteru Studenica, jednego z najważniejszych ośrodków duchowych i historycznych serbskiej cerkwi prawosławnej. To właśnie tam odbyły się uroczystości ku czci świętego mnicha Szymona, znanego również jako król Stefan I koronowany. Święty znany jest jako król Stefan, jeden z najważniejszych władców średniowiecznej Serbii. Z błogosławieństwa metropolity niszskiego Arseniusza, pełniącego obowiązki administratora diecezji zickiej, uroczystością przewodniczył biskup morawicki Tichon. W monasterze sprawowano całonocne czuwanie oraz boską liturgię. Podczas nabożeń wspominano życie i duchowe dziedzictwo świętego Szymona. Stefan I koronowany był pierwszym koronowanym królem Serbii z dynastii Nemanjiczów. Był również bratem świętego Sawy, pierwszego arcybiskupa autokefalicznej cerkwi serbskiej. Pod koniec swojego życia przyjął postrzeżone mnisze, otrzymując imię Szymon. Monaster Studenica, będący jednym z najważniejszych ośrodków duchowych i historycznych Serbii, pozostaje miejscem szczególnej czci świętych przedstawicieli dynastii Nemanjiczów. Za chwilę przeniesiemy się na drugi koniec świata. Naszym ostatnim przystankiem będzie Australia, gdzie patriarcha Porfiriusz spotkał się z wiernymi serbskiej cerkwi prawosławnej, mieszkającymi z dala od swojej ojczyzny.

Drodzy radiosłuchacze, przed nami ostatni przystanek w naszej dzisiejszej podróży po prawosławnym świecie. Tym razem udajemy się do Australii, do Melbourne. To właśnie tam z wizytą przybył patriarcha Serbii Porfiriusz. Jego przyjazd stał się dla miejscowej społeczności prawosławnej okazją do wspólnej modlitwy i podkreślenia więzi z macierzystą cerkwią. 8 października w Soborze Świętej Trójcy na przedmieściach Melbourne odbyło się uroczyste powitanie patriarchy Serbii Porfiriusza. Zwierzchnik serbskiej cerkwi prawosławnej przybył z wizytą do metropolii australijsko-nowozelandzkiej. W imieniu miejscowego duchowieństwa i wiernych patriarchę powitał metropolita Sylwan. W swoim przemówieniu podkreślił, że przyjazd zwierzchnika serbskiej cerkwi stanowi szczególny znak duchowej jedności oraz troski cerkwi o wiernych mieszkających z dala od ojczyzny. Metropolita przypomniał, że serbska społeczność prawosławna w Australii od ponad 100 lat pielęgnuje swoją wiarę, język, kulturę i tradycje. Szczególną rolę w zachowaniu tej tożsamości odgrywają parafie, monastery oraz placówki edukacyjne. Obecnie metropolia australijsko-nowozelandzka obejmuje 50 jednostek cerkiewnych, w tym 4 monastery. Ważnym ośrodkiem życia religijnego i edukacyjnego jest również Kolegium Świętego Sawy, pierwsza szkoła dzienna działająca pod opieką serbskiej cerkwi prawosławnej. Podczas wizyty patriarcha Porfiriusz ma dokonać poświęcenia świątyni znajdującej się na terenie tej placówki. Metropolita Sylwan podkreślił, że obecność patriarchy jest dla wiernych nie tylko okazją do wspólnej modlitwy, jest również potwierdzeniem żywej więzi łączącą serbską diasporę z cerkwią w ojczyźnie. I właśnie z Australii wracamy do naszego studia.

kończymy nasze wieści z prawosławnego świata. Tym razem rozpoczęliśmy naszą podróż w Jerozolimie, gdzie patriarcha Teofil III podtrzymał stanowisko Patriarchatu Jerozolimskiego dotyczące zachowania tradycyjnego kalendarza juliańskiego i w tym daty obchodów święta Narodzenia Chrystusa. Następnie przenieśliśmy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyło się 15. Zgromadzenie Biskupów Prawosławnych. Jednym z ważniejszych rezultatów obrad było zatwierdzenie słownika terminologii prawosławnej w amerykańskim języku migowym. Pozostając za oceanem, odwiedziliśmy również Nowy Jork, do którego z Gruzji przywieziono dwie szczególne czczone ikony, w tym ikonę świętego Gabriela Wyznawcy z cząstką jego relikwii. W Kanadzie informowaliśmy o pożarze Cerkwi Wszystkich Świętych, który całkowicie zniszczył świątynię służącą miejscowej wspólnocie przez blisko 70 lat. W Stanach Zjednoczonych odbyło się również spotkanie duszpasterskie duchowieństwa prawosławnej cerkwi w Ameryce, poświęconej modlitwie, refleksji i duchowej odnowie. Następnie powróciliśmy do Europy. W monasterze Studenice odbyły się uroczystości ku czci świętego mnicha Szymona, znanego jako król Stefan I koronowany. Na zakończenie odwiedziliśmy Australię, gdzie patriarcha Porfiriusz spotkał się z wiernymi serbskiej cerkwi prawosławnej, podkreślając znaczenie duchowej więzi z macierzystą cerkwią. Jerozolima, Pittsburgh, Nowy Jork, Illinois, Studenica, Melbourne. 7 miejsc i 7 różnych wiadomości. Zachowanie tradycji liturgicznej, współpraca pomiędzy wspólnotami, cześć oddawana świętościom, troska o wiernych w trudnych chwilach, duchowa odnowa duchowieństwa, poza granicami ojczyzny. Wszystkie te wydarzenia pokazują różne oblicza współczesnego życia cerkwi, jej jedności, duchowe dziedzictwo, troskę o człowieka oraz obecność prawosławia w różnych częściach świata. To były wieści z prawosławnego świata na antenie Radio Ortodoksja. Przed mikrofonem Katarzyna Kiczko.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Kochani słuchacze, wysłuchaliśmy kolejnego wydania Wieści z Prawosławnego Świata. Wspólnie odwiedziliśmy kilka krajów i poznaliśmy wydarzenia z życia prawosławnych wspólnot. Pozostańcie razem z nami na antenie Radio Ortodoksja. Powoli zbliża się godzina 17, a wraz z nią czas modlitwy. Za chwilę na naszej antenie rozpocznie się retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania. Dzisiejsze nabożeństwo wprowadzi nas w liturgiczne przeżywanie 19 niedzieli po Pięćdziesiątnicy. Sobota wieczorem zajmuje szczególne miejsce w rytmie życia cerkwi. To właśnie podczas wieczornego nabożeństwa rozpoczynamy liturgicznie przeżywanie niedzieli. Pozostawiamy za sobą codzienne obowiązki i troski. Aby skierować nasze myśli ku modlitwie, zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Ostanicie!
3: Слава святей, но сущ не жотворя.

Wracamy do naszego sobotniego programu po nabożeństwie całonocnego czuwania. Przed mikrofonem ponownie Katarzyna Kiczko. Wspólna modlitwa wprowadziła nas liturgicznie w przeżywanie 19 niedzieli po Pięćdziesiątnicy. Przed nami jednak dalsza część naszego wieczornego spotkania. Za chwilę zapraszamy na żywoty świętych. Poznamy dzisiaj historię kilku świętych, których życie związane było z różnymi epokami i miejscami. Rozpoczniemy od świętych apostołów z grona 70, Marka, Arystarcha i Zenasa. Byli oni związani z pierwszymi pokoleniami chrześcijan, które podejmowały trud głoszenia Ewangelii i budowania pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Następnie przeniesiemy się na daleką północ, na Wyspy Sołowieckie. Poznamy żywot świętego Sawacjusza Sołowieckiego, jednego z pierwszych mnichów związanych z powstaniem słynnego monasteru Sołowieckiego. Na zakończenie wysłuchamy żywotu świętego Sigisberta. Historie tych świętych prowadzą nas przez różne epoki chrześcijaństwa. Każda z tych historii przypomina, że świętość nie jest związana z jednym miejscem ani z jedną epoką.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętych apostołów z 70, Marka, Arystarcha i Zenasa. Według tradycji święty Arystarch był jednym z 70 apostołów pańskich. Jest jednak wiarygodniejsze, że był jednym z towarzyszy świętego Pawła, który dwukrotnie wspomina go w swoich listach. Święty Arystarch, na podobieństwo świętego Jana Chrzciciela, żywił się tylko ziołami, miodem i owocami drzew. Nosił jedną prostą szatę ze skóry. Został biskupem Apamei w Syrii i doprowadził do wiary i poznania prawdy wszystkich pogan żyjących w tym mieście. Zenas to uczony w prawie, o którym święty Paweł mówił w liście do Tytusa. Był gorliwym uczniem apostoła i wraz z Apollosem pomagał świętemu Tytusowi w kierowaniu i umacnianiu nowej wspólnoty chrześcijańskiej na Krecie. Według tradycji święty Piotr ustanowił go biskupem Lidy. Cnoty świętego Zenasa uczyniły go świątynią Ducha Świętego, dzięki czemu wybawił wielu ludzi od niewolniczego kultu bożków. Ci święci apostołowie w pokoju prowadzili duchową owczarnię na pastwiska łaski i pomnożyli dane im przez Boga talenty, za co zostali wezwani przez Niego do cieszenia się wieczną radością i szczęściem.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego Sabacjusza Sołowieckiego. Święty Sabacjusz żył na początku XV wieku i przez wiele lat był mnichem monasteru Cyrylo-Białozierskiego. Dzięki cnotom i ascetycznemu życiu zyskał szacunek i podziw braci. Jednak Sabacjusz dążył nie do ziemskich pochwał, ale do tej sławy, którą daje Pan Bóg. Dlatego święty poszedł dalej na północ, do monasteru na wyspie Wałaam i tam wykazał wzorową gorliwość w życiu duchowym. Jednak i tu asceta czuł, że sława przeszkadza mu w poszukiwaniu Boga. Pewnego razu usłyszał o pustynnych wyspach sołowieckich na Morzu Białym. Według opowieści warunki życia były tam niezwykle trudne. Wtedy w nocy wsiadł do łódki i w tajemnicy odpłynął, uciekając w ten sposób od przeszkadzających mu więzi z innymi mnichami. Gdy Sabacjusz dotarł do brzegu, miejscowa ludność próbowała go przekonać, żeby nie płynął na niegościnne wyspy sołowieckie. Jednak święty Sabacjusz był przepełniony radością, ponieważ w końcu znalazł miejsce nadające się do samotnych trudów ascetycznych w obecności tylko samego Boga. Odpowiedział więc: ja, dzieci, mam takiego władcę, który naturę starca czyni młodą, jak i młodzieńca kieruje do lat podeszłej starości. On wzbogaca ubogich, daje co potrzeba biednym, przyodziewa nagich i małą ilością pokarmu syci spragnionych. Podobnie jak niegdyś na pustyni nasycił 5000 ludzi 5 chlebami. W oczekiwaniu czasu sprzyjającego na zrealizowanie zamysłu, święty Sabacjusz udał się nad rzekę Wyk i spotkał tam pustelnika, świętego Germana. German potwierdził wszystko to, co Sabacjusz usłyszał o pięknie i samotności wysp sołowieckich. Całkowicie pokładając nadzieję w Bożej opatrzności, asceci wzięli łódkę rybacką i postanowili popłynąć razem. Gdy tylko dotarli do brzegu, postawili na brzegu krzyż i osiedlili się na górze, 30 kilometrów od tamtejszego monasteru. Swoimi rękoma uprawiali ziemię i nieustannie zanosili Bogu modlitwy i hymny. Wkrótce na wyspie zamierzała osiedlić się rodzina miejscowego rybaka. Jednak jego żonie objawiło się dwóch świetlistych młodzieńców i uderzywszy ją prętami, kazali natychmiast opuścić wyspę wraz z całą rodziną, gdyż Bóg przeznaczył to miejsce dla mnichów. Od tego czasu nikt ze świeckich nie odważył się osiedlić na Sołowkach. Po 6 latach święty German odszedł nad jezioro Onega, a Sabacjusz pozostał na Sołowkach sam. Jego asceza była znana tylko Bogu, a i sama przyroda tych miejsc opowiada o tym, jak trudna była walka, którą prowadził, walcząc z surowym chłodem polarnym i grzejąc się żarem swej miłości do Boga. Jedynym dziełem świętego Sabacjusza była modlitwa i kontemplacja dóbr obiecanych wybranym do życia wiecznego. Osiągnąwszy podeszły wiek, święty Sabacjusz opuścił wyspę, gdyż bał się, że umrze bez przyjęcia świętych i życiodajnych tajemnic. Przyszedł na brzeg rzeki Wyk i spotkał tam ichumena Natanaela, który akurat szedł z Eucharystią do chorego. Święty Sabacjusz poprosił ichumena, żeby wysłuchał jego spowiedzi i powiedział o swoim pragnieniu jak najszybszego przyjęcia Eucharystii, której był pozbawiony od chwili wyjazdu z Wałaamu. Po przyjęciu Eucharystii święty Sabacjusz osiadł w znajdującej się niedaleko kaplicy i przygotowywał się do stanięcia przed Bogiem. W tym czasie obok przejeżdżał bogaty kupiec nowgorodzki. Podszedł do starca i poprosił o błogosławieństwo.
Święty Sabacjusz pouczył go słowami z Pisma Świętego o tym, jak należy wieść pobożne życie, a następnie powiedział: zanocuj tu do jutra, a ujrzysz łaskę Bożą. Rano 27 września 1435 roku kupiec po wejściu do celi poczuł niezwykły aromat i zobaczył zmarłego starca, ubranego w mnisze szaty i jakby śpiącego na siedząco. W następnym roku święty German powrócił na Sołowki wraz ze świętym Zosimą. Założyli wspólnotowy monaster, który miał wspaniałą przyszłość. Później w monasterze sołowieckim miało miejsce wiele cudów.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego Sigisberta, króla Anglii Wschodniej. Święty Sigisbert żył w VII wieku. Jego brat zajmował królewski tron Anglii Wschodniej i został zabity po tym, jak wyraził pragnienie przyjęcia chrztu. Wtedy święty Sigisbert z przyczyn politycznych uciekł do Galii. Tam przyjął chrzest i został nauczony podstaw wiary chrześcijańskiej. Po powrocie na tron około 630 roku, po 3 latach wygnania, uczynił stolicą miasto Domnok. Z pomocą świętego biskupa Feliksa, pochodzącego z Burgundii, i świętego Ferzeusza, mnicha irlandzkiego, król Sigisbert wiele uczynił, by nawrócić na chrześcijaństwo swój naród, trwający w mroku pogaństwa i nieprawości. Dla świętego Feliksa założył katedrę biskupią w obecnym Suffolk, podporządkowaną arcybiskupowi Canterbury, i szkołę przy monasterze. W ten sposób położone zostały fundamenty wiary chrześcijańskiej w Anglii Wschodniej. Następnie Sigisbert zrezygnował z tronu i przyjął postrzyżyny w jednym z założonych przez siebie klasztorów. Wkrótce jednak musiał znowu stanąć na czele królestwa do walki z królem Mercji Pendą i poganami tego państwa. Około 634 roku Sigisbert zginął w bitwie, broniąc wiary chrześcijańskiej, i dlatego naród od razu zaczął go czcić jako męczennika.

tym roku Radio Ortodoksja obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, przyjaciół, sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę, 24 października o godzinie 9 w Cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po nabożeństwie zapraszamy wszystkich na wspólny poczęstunek, tradycyjny bigos, herbatkę, ciasto. Następnie odbędzie się dzień otwarty Radio Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą rozgłośnię, zajrzeć za kulisy radiowej pracy, zobaczyć, jak powstają audycje, a przede wszystkim spotkać się z ludźmi, których głosy znacie Państwo z anteny. Ale tego dnia chcielibyśmy przede wszystkim spotkać się z Wami, bo Radio Ortodoksja to nie tylko mikrofony, studio i audycje, to przede wszystkim ludzie. To wy, drodzy słuchacze, którzy od 25 lat jesteście z nami, w swoich domach, w samochodach, podczas codziennych obowiązków, ale także w chwilach modlitwy, radości, zadumy. Chcielibyśmy spotkać się twarzą w twarz, poznać się bliżej, porozmawiać, posłuchać waszych wspomnień, dowiedzieć się, jakie miejsce Radio Ortodoksja zajmuje w waszym życiu, które audycje są wam szczególnie bliskie, czego chcielibyście słuchać w przyszłości. Pomódlmy się razem. Poznajmy się, porozmawiajmy i po prostu pobądźmy ze sobą. Niech to spotkanie będzie nie tylko okazją do wspomnienia minionych 25 lat, ale przede wszystkim świętem naszej wspólnej radiowej rodziny. Dla słuchaczy z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz organizujemy bezpłatny transport autokarowy. Zapisy i szczegółowe informacje. Bielsk Podlaski, ksiądz Mateusz Januszewski, 518-468-647. Siemiatycze, ksiądz Mirosław Demczuk, 697-549-270. Kochani słuchacze, osobiście jestem związana z Radiem Ortodoksja już od 9 lat. Przez ten czas miałam wiele okazji, by spotkać się z Wami za pośrednictwem radiowego mikrofonu. Teraz chciałbym się spotkać również osobiście. Mamy nadzieję, że 24 października będziemy mogli wspólnie się pomodlić, powspominać, porozmawiać, pobyć razem. Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że do zobaczenia.

Fundacja Edwin Travel serdecznie zaprasza na wyjątkowy wyjazd do Grecji, Saloniki, Meteorów i Suroti, który odbędzie się w dniach od 6 do 9 listopada. W programie przewidziano zwiedzanie Salonik, miasto niezwykle bogatej historii chrześcijańskiej i związanego z działalnością świętego apostoła Pawła oraz świętych równych apostołom Cyryla i Metodego. Uczestnicy odwiedzą m.in. Bazylikę Świętego Dymitra, patrona Salonik, gdzie znajdują się jego święte relikwie, a także cerkiew świętych Cyryla i Metodego. Nie zabraknie również spaceru po historycznym centrum miasta, wizyty przy słynnej Białej Wieży oraz rejsu statkiem wzdłuż malowniczego wybrzeża Salonik. Będzie także okazja do poznania greckiej kultury, tradycji i lokalnej kuchni. Kolejnym punktem wyjazdu będą Meteory, jedno z najbardziej niezwykłych miejsc prawosławnego monastycyzmu, gdzie na szczytach potężnych skał wznoszą się wielowiekowe monastery. Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić prawosławne monastery, poznać ich historię oraz podziwiać zapierające dech w piersiach krajobrazy. Szczególnym duchowym przeżyciem będzie wizyta w monasterze świętego Jana Teologa w Suroti, gdzie znajduje się grób świętego Paisiusza Hagioryty, jednego z najbardziej umiłowanych współczesnych świętych cerkwi prawosławnej. Wyjazd będzie okazją do wspólnej modlitwy, poznania duchowego dziedzictwa Grecji oraz odwiedzania miejsc szczególnie ważnych dla prawosławnych chrześcijan. Serdecznie zapraszamy do wspólnego wyjazdu. Szczegółowe informacje oraz zapisy u organizatorów pod numerem telefonu 500 198 438. 500 198 438.

Powoli zbliżamy się do ostatniej części naszego sobotniego spotkania. O godzinie 20 zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przed nami modlitwy przed Świętą Eucharystią. To szczególny czas duchowego przygotowania do niedzielnej boskiej liturgii i przyjęcia Eucharystii. Modlitwy te przypominają nam o potrzebie pokory, skruchy, uważnego spojrzenia na własne życie. Przystąpienie do Świętej Eucharystii jest bowiem jednym z najważniejszych momentów życia prawosławnego chrześcijanina. Dlatego Cerkiew zachęca nas do odpowiedniego przygotowania poprzez modlitwę, post, pojednanie z bliźnim i rachunek sumienia. Niech więc ostatnie chwile naszego dzisiejszego spotkania będą czasem wyciszenia, skupienia, modlitwy. Dziękujemy za wspólnie spędzone w sobotnie popołudnie i wieczór. Przed mikrofonem była Katarzyna Kiczko. Pozostańcie jeszcze z Radiem Ortodoksja. Za chwilę modlitwy przed Świętą Eucharystią.